dagar hudi kos keros na metanjosis hine distropo pigikos an felis na prokopsis.

mare suneta spor. Nevroši mešoni mechalasi, adromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase topagos mi on rekor. Calmerixis gato de birasi, adromito skalpasi,